takiej dziewczynie, co pachnie mydlinami, wczorajszą szminką, podłym snem. Takiej dziewczynie, co w knajpie była z wami, a potem u mnie

będziemy żyli długo i ach, jak bezpiecznie. Bo takiej dziewczynie

Dwie szklaneczki wina z kropelką smutku gdzieś na dnie. Może pójdziemy znów.

szczęścia w życiu brak. Za tych, którym zawsze idzie nie tak, kobiety nie te i zimy zbyt złe. My co

ginie, pogody zbyt złe. My, co mamy mocne zdrowie jak skaut, nie czeka nas głód.

za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła.